0: Gosto budo hata a znamaj do dźensnišeje pundźele. Milan a Matej was witataj. A Milan, dźensa rano ma přelad wo temach. Što was dźensa wočakuje wun nam nitko přeradži? Dobranje, Milano.
1: No dobranje, haj nido ma Jan Rejo po zvučenem vašnju športove vusledki z kunca teženja. Dale słyšimy rozmowu z młodym mużom, kiedy śpienietko na międzynarodnym kursu serbszczyny, a zabieramy się z planami za swobodną serbską szulu.
0: A wiezo podwu tomu dość serbskie hudźby, na kotre spiewy smyczy sać do 6 wieselić, wam nie dom przeradził. Sedom inczynu popeczych je.

Što je tam zade měsačka, ja bych rekl, metr do raz celou chvíľu z cała ničo. Na kóž dopad wiem, kotre serbske spěvy je hudźbna redakcja za nas Jens Hač do 6 zaplanowała. Kotre serbske titule w zamieniu Michaelu Melcoru słyszymy na przykład. Nie ma to też Mirka

0: MDR Sachsa, Serbski Rozwóz. Sport.
1: Zromadny wubedźowanski cyłk wonjowych wobornikow ze Sarnian a Rožan daje piatk wieczor w Sarnianach najspěšniši hašenski nadby pokazał, a to z časom 26,57 sekundow. Druhe miestno w obsadźichu smerdźečenio a ceče wobornicy z Wotrowa. Wotrowčan Elias Kreuz.
2: Ja, so muss man mustwom rzeczał, muss man jaro spokojom, żadne zmylki nie smutzka mylni, borne czas mamo, a so hiszcie nowaczka so mylska mamo, a tu smo kus trenowali, a tu na to fajnczyno.
1: Nowaczk by Peter Hajdan. Prini raz zasadzeny, prini raz je so szo poradziło. W Sarnianach by so sydom haszynskich cyłków obdzieliło. Sokorowy turnier w sobotu w Sarnianach je kwartet z Różanta dobył, cyłkaj Sarniany Modzina a Sarniany Stare Kniezy w obsadzisztaj miestnie dwaj aci. Rało je tam z domustwou. Koniacy sport, dwójne dobycze swieczesztaj czera w Langen Strigesu, Krzeszczan Zarodnik z Kruszczyc a Juri Bobka z Worklec. Wobaj bieżtaj so na zakskich misztorstwach w mnohostronskim jechaniu we wotewrenej starobnej klasy zapisałoj. Dwójka Krzeszczan Zarodnik a Walach Veritas udobieżtaj se titul zakskiego mistrza, a duo Juri Bobka a Walach Lakryc titul wicemistrza. Koparske wusledki dybkowe ry. Prini FC Nürnberg Dynamo Dreżdżany 3-0, FC Energia Kocibus Hannover 6-90, 3-1, a Budysa Budyszin FC Eilenburg 2-5. Koparske wusledkaj pokalnej ry. Chemia Dona na Tvornimske Bazlice 3-2, a Sokol Ralbice Horki Heidenauske Sportowe Towarstwo 0-2. Z tym su Sokolio hižo zaso z krajnego pokalnego koła won. Koparske wusledki przyjotowanske ry SJ Kruščice, Sportowe towarstwo Klitno Hamor 2-1, Cilce Roto SJC David Żur a Gabriel Zarodnik, Haselbachtal SJ Kruščice druhe mustwo 2-0 a Sportowa jednotka Nebelčice, Sportowe towarstwo Drevnica 1-2, Dennis Wagner bieza Nebelčanov 1-0 celiu.

0: Leniwy duch so na kóždy pad nie zniesie z kolesowaniem. Znamenča nic, gdyż podaš so na dlhšie čary. Kolesowarski sport dožiwi tu časnje oživjenje, by rekł prawy revival, móriec. Pola amatérov, respektivně hobijowych kolesowariów na jednej stronie, jako bych na przykład w Dolu, Južnym Tirolu a potom przy Gardarskim jezoru, bych niemal kóždy dzień znowa zadziwany, kelko ludzi so tam kilometry daleko z kolesom hore hore dračuje. Przy temperaturach około 35 stopniu, ale to činia wiezo tež profie. Tak tež čera žony Tour de France Femme, kiž so z 9. etapu Nica zakonči. 5. edicija žonskeje Tour de France to bie, a k druhemu raze zamo nižo zemka Demi Follering ubiđovanje dobič. 8 sekundów przedskoka miejesze do czerawszego poslednego bieha na polsku kolesowarku Kaziu Niewiadomu, ale po niedzie 100 kilometrach a 2100 wysokostnych metrach so Follering suwerenie przesadzi 2100 wysokostnych metrów, a to też przy temperaturach nad 30 stopniami. Puh, dobry úspěch, z Niemska wieder poradzi so Antoni Niedermayer, 4. miestno do Romady, a biewy triko, stoś rika, najlepszy úspěch modie kolesowarki, szako by to też debi niemskie Antoni Niedermayer. Nadzie za przychod su tu iż na tutym polu wulke. No haj, na sportowym polu z Czeniecko derje informowani brek, za 4 menšiny potom sliduja pojezdče z Łužice, tak zašče tež to nastupajo der informovani. Najprve pak zaspiva nám Jacek Šrenjava, snadžam za to prave upraju pod parasolem.
1: Kocham zakochať se v dažču,

0: Jana Buschewskich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Milan Greulich.
2: Mužisku kupiel we Wojerecach 15. augusta na tydzień jej zaureja. Kaž jednače kupiele praji, cedža tam jednu ze saunu zanirovač. Zdobo maja so wałki we saunach zuporedzeć. W swójbnym pulu cedža dłużki reparovač a tež silikonowe fugi wobnowić. W zajszłych letach je miesto Wojerec z pomocą penies za strukturną zmienu, hižo jaca hač 24 milionów euro do kupiele investovało, mez drugim za energetiske zanirovanie. W Popice na Czprewiu przebywa wczorajsze 14 dzieci w serbskim proznickim kempie. W lesnym szulskim domie cedza hać do piatka z nimi waricz, z dobą planuje filmowy wieczor, lewowy wojen a wopytaja serbski szulski muzej w Stroży a budyjski serbski dom. Towarstwo lesnych szulskich domów w budyjskim okresu tute serbsko-ryczne lewo za maczano-ryczne a serbsy wukniace dzieci lieca prynikrocz zariaduje. Niedźe 1500 wopytowarjo běše konc tydźenja na wjesnym swjedźenju w Sernjanach. Tam swjedźachu małe jubilej, před postaljetami běchu wjesnenjo po lje dźesatkach přestawki prini wjesny swjedźen organizowali. Čera poponju mějachu kulturny program, w kotrymž zladowachu na započatki w NDR-skim času. Z dobą zarejowachu dźeći a skupina Leindens rejowarko ze Smerčaceje. W Radworju je Modžina swój piaty barowy festiwal uotowała. Tam witachu sobotu niedźe 300 posta ludzi. Konc tydźenja wuklinča w Radworju z hudźbnym doponjom z kroščanskimi dujerjami. Nimo toho miachu šelake poskitki za dźeći. Za putnikowanie křižarjo kletu do Roma je hišće dosć swobodnych miestnów. To wopkruča na naprašowanie serbskeho rozwosa organizatorojo towarstwa Cyrila a Metoda. Maksimalnie 120 muži može so wobdźelić. Dobja pak serbscy moc, dokež pudže putnikowanie ryze serbske reči. Ač to 11. augusta TCM přizevenja za jezbu kletu od 1. do 8. meje přivozme. Za to wuleža w cyrkwiach flyere, možno pak je to tež přes posu.de. To bych upowiesće, kiž namakače tež na našej internetowej stronie a w app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: To bie tropiska noc z 20 stopniami a jace w Kupšicach na przykład rano 4-6-20 stopniów, w Wojarecach 4-20. Dženca vodnio za sovele słońca a sucho, večo snač lokalne nevedra 30-20 stopniów.
3: Puče naše končenje su svobodne žane hačenja, abo bviskače tuž dobru jezbu, jeli bio ranja, potom tola nešto uladače, přizuče so rade polanaju, tože pak telefonisce, abo napisajče na maj povjezd přes četu funkciju v app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
3: Cimenčine, pana pošestčih, daleđe sanku, rjelceni, a vodne mužom.

Hej, tež so linje. Renje by było, no. Renje tež. Zo, mamy wězo jeszcze dosć dalsze serbskie hudźby za was. A co se mich oczekuje was na przykład Weronika Zarodnikowa? Tež Józef Donat nam zaspiewa Daj mi hubku. A tomu jeszcze Susanna Klimschowa. Po takim ci serbske spełsce jeżo krótko słyszeli, ale wiedzą mamo. To iż to wiace za was.

0: sobotu je so mjezynarodny letni kurs za serbsku rěč a kulturu zakončił. Kursysća podachu so po dwiemaj, nieźlomaj za so domoj. Hoj kóžde raz su to šelakore puče, kiž wjedu zajmcov do Łužice. A leca běše jeden z nich Šimon Hertl, kiž studuje hewak Praze. Z 22-letnym, ze serbskim pokadom, je Beno Šouta rěčał.
1: Ušte pravi umače serbskich predovnikov ve Frankenthalu. Kak šu to zvišćuje? Jo so to svojbe dale dało? Kak šu to vičao?
2: Haj, to je tak nekak bylo znate sej myslu, a tež moja pračeta je pisała nekajke svoje dopomienki, tež na svoju volku, kotraž je sa o tym Frankenthale nachodziła. A je tam do tego czasu przedjechać do Dreżdżan ze swoim mużem przeczanyła, żywa była.
1: A palała się też tak, nikie z osobą.

0: Doma rěča wo prawidłownej serbsce.
1: Haj, ja ze swojim nanom rěču serbsce stajnje, a mój nanie tež na mojho brata a na moje dwie soce rěča w serbsce, ale nic tak konsekwentnie, takzo či rozumia derje serbsce, ale zwieča nie rěča.
0: To běše zaujšće potom tež příčina, ja měli wóznor jara derje serbsce rěčiće, ale zaujšće tež ta příčina, še ponto poupšić ze stajkim kurzom a potom na koncu snano jeli so poradžite ze certifikatom.
1: Hej, ja sam chcel tu na kurs jeć, zobych nawuknął lepiej tu serbčinu, te odlazo dziś noś tak leduaj. Mie sobą reči taj tak wie, za to nie tak niło. A hej, a tyž druzy z Prahy, z filozofiskej fakulty, gdzie sam chodził na kurs serbčiny tyż za jeden semestr, tak su sam jeli.
0: Ščo, nie tylko prini raz w Łużice?
1: Nic, nie sam prini raz w Łużice, zwieća tak junu albo dwojce w oblieto ze swojbu tu smy, ale zwieća już krótki czas, tak za prini czas dalej długo, hej.
0: Što za vas dalej naplane stoji, ty we Łużice albo ze Serbami, albo doko okolo Serbo?
1: Ja jeszcze tak prawie nie wiem, ale zawieście by chcę hustčišo do Łużice przyjeć, na przykład co na skadżowanku polada, czy bo tak. Też to bych zeznał niekakich sam z nie starych ludzi, to dla za tych, što znają tak zwieća su tak podobnie kajś moje starsze, albo tak. A to też jest dobre, ale też człowiek niekoho sam z nie starego chady spoznaje. Hej. A inak nie wiem, no. Sam przemyslował o tym, kajke by to było z fararią albo z uczarią we Łużycy być. Ale to pak jeszcze nie wiem, czy nieko trzeli ta studia mam przed sobą.
0: Utrumny dziak, a wiele uspiech, ja przyjął dalej, a znano sobie potem za sobą Łużycy, juno widzi.
1: Dziękuję sobie wam.
2: Hej, Šimon Hertl tobie, nie swoją serbszczynu na ferialnym kursu w Budyżynie polepszył, mody Czech miejsze serbskich predowników Frankenthalu, pola Biskupic.

0: 6 minšeno dana po 7 je.
1: Policija z G.
0: Zdjelenke policije ma netko Milan Grojlich za nas.
2: W Wulkim Welkowie su sobotu wodnio kemper pokradnili, bydlinski mobil je niedzie po 100 000 euro hodne. W obsedzerio pak dostanu kemper bozo roczo, polska policja je jun blisko leśnie w Polski namakała. W Irgersdorfie pola Welecina je 660-letny piatk popon ju sztom puścił, tu nie so na milinowód przy domie padnął, a jun rozstrnył, na to je so blak lesny je pody poczał palić. Wonjowa wobora je przyjewa, a wohen spiesznie zhaszawa. A we wazu je szofer Seata sobotu rano kontrolu zubił, a do pota zajął. Zranił so neje, dalej jecz pak z autom nie możesze, a drbiachu je wotwlec. Szkoda 5000 euro.
0: Tak daleko po takim zdzielenki policje. Pożytku na powieszcze sleduje potom za 5 minut. Najpierw pak słyszymy Józefa Donata.

0: wčera bě tomu nadźeń 25 lět po tym, zo je chruščanski šulski zběžk štartował. Tedy rebelowachu starši nového pjatoletnika, kiž tam jace njesmědžeše byč. Wobsadźichu chruščansku šulu a dachu svoje dźěći tola tam wučować. Z pomocu študentow a wučerjow wuměnkarjow. Zběžk na koncu zrěšći, ale měješe a ma wuskutki. Naprzykład chceše wětenčanska inicjatiwa autarknu syć serbskeho šulstwa po modelu danskej mienšiny, ale tež to so nje zešlachći. Aktualnie pak dźěła znowa skupina aktivistow na tym załožić serbsku swobodnu šulu. Jednu. Planuja, zo započnu 2028-2029 z prynym letnikom. Monika Gerdesowa rozprawia.
1: Nětko po takim další pospyt za jednotlivu šulu. Za to je juliju 9 towarzyszników pošitkowno-wužitnu towarzyszność z obmezowanym rukowaniem założyło niemscy GGMBH. Jedna z towarzyszników je Anna Rosina Weselina z Kruščic. Nimo to je też jedna z dwieju jednaczelków.
2: Zosmo do wikołanskiego registra na Dreżanskim Hamtskim Sudnictwie zjawne zapisane, to reka ten zjawny zakład za ten szulu ten stoi.
1: Dola praktyski pucz k tomu je jeszcze daloki. Tyż, gdzie ma nowa szula być, je dotal niejasne.
2: To dawe szelejkie opcje za nas, mogę muszę zwieścić, że najbóle do praszenia szindze, ta inicjatywa jo runoczasne ma sedło w Nibylczycach, ha ten fokus te do toho smiera dżo, ale to jeszcze neo wiste.
1: Ale rozsudzeni są, że chcą taką szulę założyć, a że ma serbszczyna wolną rolę grać. K tomu metody reformowej pedagogiki. Na obsahowych a pedagogickich smiernicach tu chwilę intensywnie działają.
2: Zakładne stopy za nas, za ten alternatywny koncept, który jest dotąd jasny, ja na każdym razie się z uczby na przyrodnym przykładem orientuje, że z przyrodu działa, że z rucznym działem się zabiera, że nawukne sobie sam niż to nauczyć, że dzieci jako siebiewiadome, a zmużite człowieki z tej szule dzieja, że są one przygotowane na te średnie żywienia. Wiedzą te ten ryczny aspekt, że są w tej zbożonej sytuacji, że są te serbska rycz aktywne, a dery szczędryczy, że mamy wiele możliwości, że dzieci dery kupować, kiedy dobre serbszczyny też kupować, że wopka na rycz na tej szule samo zrozmówliwe serbsce jo, a zo serbska rycz wone dziel do szulsko średnio dnia.
1: Klauzura za przychoty je była, dalsze dziewaniczki są planowane, a suda hiżok zajmowanym pedagogam kontakty nawiązali.
2: Hej, to smo czynili, wiezo, smo ze potencjalnymi uczerami w kontakcie. Also jako przychodny kroczelce mamo te założenie jeno spichowansko towarstwa, tu tej szule napód czynisz. Zajmane starsze, a tyś dalsze zajmce może so rada angażować so tym projekt, co dere radzi.
1: Jedna z tutych angażowanych je Kristina Rečkec z Kamenie. Jako mać je čeže na zakładnej šuli radvo s přesadženjom mačonoričnije šulskeje vúčby nazonjala. A ona chce za svoje dzieci alternativu.
3: Moje prine dzieco wopyta hižo v radvoju tun zakładnu šulu a s tym sem ja húsko zjazana z tej problematiku, ki so tam tučasne vodmiela. Ja necham so jenoš pohožovať, ale so sem ja s příkladom byč, tež na nešto nuvem dživať.
1: A tute nowe je, so wona przysusza kruhy entuzjastów noszowskiej towarzyszności swobodnej szule.
0: W opracowaniach założyć swobodną serbską szulu je Monika Gerdesowa rozprawiała więcej o tym, tak o finansowaniu, albo o też skeptickim zladowaniu na tutum projekt, ale też o aktualnym stawie serbskiego szulstwa, z czym uli czera pola nas słyszeć tole bie krótki wurysk, wusowanie 25 lat po kruščanskim szulskim zbieżku namakać na naszej internetowej stronie, w naszej app MDA Serbia, a też jako podcast pola AAD Sounds.

0: MDR Sakska, Serbski Rozwóz. Sport.
1: Zromadny wubědžovanský cuk wonjowych wobornikov ze Sarnjan a Rožanta je piatkvěčo v Sarnjanach najspěšnější hašenský nadby pokazał, a to s časom 26,57 sekundou. Druhé městno obsadžichu smerdečenio a ceče wobornice z Wotrova. Wotrovčan Elias Kreuz.
2: Ja, so muss man im Mustvom rečau, muss man jahre spokojom, žane zmilke nis mutska milni, borane čas mamo, a so hišče je nováčka so mutska mamo, a tu smo kus trenovali, a tu je to fajnčino.
1: Nováčk by Peter Hajdan. Prini raz zasadžene, prini raz je so šo poradživo. V Sarnjanach by so sedom hašenských cilkov obdželivo. Sokorowy turnier sobotu w Sarnjanach je kwartet z Rożanta dobył, cyłkaj Sarnjany Modzina a Sarnjany Stare Knieze w obsadzi sztaj miestnie dwaj aci. Rało je tam sydom ustwoł. Koniacy sport, dwójne dobycze swiecze sztaj czera w Langen Strigesu, Krzeszczan Zarodnik z Kruszczyc a Juri Bobka z Worklec. Wobaj bieżtaj so na zakskich misztorstwach w mnohostronskim jechaniu we wotewrenej starobnej klasy zapisałoj. Dwójka Krzeszczan Zarodnik a Walach Veritas udobieżtaj se titul zakskiego misztra, a duo Juri Bobka a Walach Lakryc titul wicemisztra. Koparske wusledki dybkowe ry. Prini FC Nürnberg Dynamo Dreżdżany 3-0, FC Energia Kocebus Hannover 6-90, 3-1, a Budysa Budyszin FC Eilenburg 2-5. Koparske wusledkaj pokalnej ry. Chemia Dona na Tvornimske Baslice 3-2, a Sokol Ralbice Horki Heidenauske Sportowe Towarstwo 0-2. Z tym su Sokolio hižo zaso z krajnego pokalnego koła won. Koparske wusledki przyjotowanske ry SJ Kruszczycy, Sportowe Towarstwo Klitno Hamor 2-1, Cilce Roto SJC, Dawid Żur a Gabriel Zarodnik. Haselbachtal SJ Kruszczycy, Drue Mustwo 2-0, a Sportowa Jednotka Nebelczycy, Sportowe Towarstwo Drewnica 1-2, Dennis Wagner bieza Nebelczanów 1-0 celiu.

0: Iggy Pop je dospěwał a ste mje na połosmich.
1: Serbski rozwóz. Powiestrze. W studiu Milan Greulich.
2: Łużisku kupiel we Wojarecach 15. augusta na tydzień jej zaureja. Kaž jednače kupile praji, cedža tam jednu ze zaunou zanirovač. Zdobo maja so vauki ve zauna su poređeč. V svojbnem pulu cedža dvožki reparovač a tež silikonovi fugi vobnovič. Zajšuh letach je mjesto Wojarece s pomocu penes za strukturnu zmenu hižo jacehač 24 milionov euro do kupile investovalo, mez drugim za energetiske zanirovanje. V Popice nad Spreviju přebyva od čeroša 14 dzieci ve serbskim proznickim kempe. V lesnym šulskim domje cedža hač do pjatka z nimi varič, s dobom planuja filmowy večer, lievowy vojen a vopetaja serbski šulski muzej v Stroži a budijski serbski dom. Towarstwo lesnych szulskich domów w budyjskim okresu tute serbsko-ryczne liwo, zamaczano-ryczne a serbsce wuknjace dzieci lieca pryni krocz zariaduje. Niedźe 1500 wopytowariów bieše konstydzenia na wesnym swiedzeniu w Sernianach. Tam swiedczachu małe jubilej, przed postaletami bychu wesnenio po lieczesatkach przestałki pryni wesny swiedzień organizowali. Czera poponiu miejachu kulturny program, w kotrymż zladowachu na započatki NDR-skim czasu. Z tobą zariowachu dzieci a skupina line dance rejowarku ze Smerdżaceje. W Radworju je Modzina swój piaty barowy festiwal wuhotowała. Tam witachu sobotu niedźe 300 posta ludzi. Konstydzenia wuklincza w Radworju z hudźbnym doponiom z kroszczanskimi dujarjami. Nimo to miejachu szelakie poskidki za dzieci. Za putnikowanie krzyżario klietu do Roma je jeszcze dosć swobodnych miestnów. To wopkrucza na napraszowanie serbskiego rozwosa organizatorio towarstwa Cyrla a Metoda. Maksymalnie 120 muži może so wobdzielić. Drbia pak serbsce moc, dokelż budzie putnikowanie ryze serbskie ryczy. Hacz to 11. augusta TCM przyzywienia za jezbu klietu od prynieje do 8. mieje przywozmie. Za to w uleża w cyrkwiach flyery, možno pak je to tež přes posudy. To bych upovest čekiš namakače tež na naše internetové stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vodňo zaso vele slunca a sucho, večo snač lokálne nevedra, cíceči do 32 stopňov.
0: Na pučach naše končenje se dále ničo nestává, šo svobodne, žane hačenja, žane vyskače tu iš, dobrý jezbu vám.
1: Serbski rozwóz.
0: A dobry start do dnia, do tydzienia ze serbskim rozwózem.

Hej Anětko, so je na našich pučach tola něšto stało, a to měnujce Njezbožo na křižowanišću Zecach. Słucha serbskeho rozhłosa je nam je wozebił, wutromny Jack za to. Kak jara je resło, hač so křižowanišćo zaureje vam dotal rjec njemožu, jeli mam dalše informacije vam wězo nydom z dźělu, ale dźiwajče na kvíždy pat na to, zo je so tam v Zecach na křižowanišću Njezbožo stało. Anětko, kajž slubjene dalše pokive. Lečo słońco party, rzeka Jutze Sarbskim Szulskim Muzeju Stróży. Posledni prozinski poskit, kto tam je, od dopołnia 10 do popołnia 3 będzie w party, a co to już za to trzebacze? Moje to klinczy, zajmowe, na każdy pad pak. To przewele nie przeradzi, tu już zostanie to przekwapienka. Proszę o przyzwienie, miestna są na 8 dzieci w obmiazowaniu. Tež Sarbske muzeju Budyšinje maja juce išče raz pozinski poskytk od rana 9. hač do připodnja na pojenej pod teslom zašklinčne molovanje. Krok po kroku navožuja tam osobitu umjelsku techniku, tak se nastanje na šklince hotova molovanka. Dzieci od 7 let moža so za to išče přizevič pod ticket@zorbeses-muzeum.de. Wszyscy uczarjo, kubwarjo, kajszcież niedyszy a przychodni pedagogojo są jutrze wieczor 6 na Bożym Szu do Rożanta przeproszeni, potem przyzamknie się rozmowa na zarodzie. Szczyso za archeologię zajmuje, może jutrze wieczor kamienczanskim elementariu, po takim tamniejszym zapadno-łużyckim muzeju nimo poladać, tam będzie od wieczora 7 w studniu Kestewec, albo Gestewec, archeologa jest krajno zarjada za archeologię, przy tym wyjasnitaj, co namakanka od czasu przed niedzie 3,5 letami przeradzi. Sredu wieczor są miesacz parcjalnie przed słońcem sunie, a to DZA z partnerami Sveci w Białej Wodzie z meja od popołudnia 4 przy wieży przy Czeskiej Horie Słybny Swiedzień z teleskopami, eksperymentami a live futbu. A tež při krabatovom mnie čornom komcu zmeja to runia od popołudnia 4 słybny program ko wokoło astronomie a wobkedźowania słońca zastup je domotne.

0: sobotu je so mjezynarodny letni kurs za serbsku rěč a kulturu zakončił. Kursisća podachu so po takim po dwiemaj nežlomaj za so domoj. Kóždy raz su to šelake puče, kiž wjedu zajmcu do Łužicy. Lětsa běše jeden z nich Šimon Hertl, kiž študuje wak Praze. S 22-letnym z serbskim pokadom je Beno Šota poryčał.
1: Wóżcie prawie umacie serbskich predovnikov we Frankenthalu. Kak šu to zwiści? Ja so to swojby dale dało, kak šu to wiedział?
2: Haj, to je tak niekak było znate, sej myslu, a tyž moja pračeta je pisała niekajke swoje dopomienki, tyž na swoju wołku, kotraž je sa o tym Frankenthale nachodziła, a je tam do tego časa predjehač je do Drežďan ze svojim mužom přečanila, živa była.
1: A pala vás je tyž tak, nieke zo so doma rečalo pravidone serbsce?
2: Haj, ja ze svojim nanom reču serbsce stajnie, a mój nanie też na mojego brata a na moje dwie soce ryczał serbsce, ale nic tak konsekwentnie, tak że ci rozumia, gdzie ryje serbsce, ale zwiecza nie rycza.
1: To by się zawsze potem też przyczyna, ja mnie uznał, ja radę serbsce ryczycie, ale zawsze też ta przyczyna, że potem to poupszy ze stajkim kursom, a potem na końcu snano jedy so poradzi też z certyfikatom.
2: Hej, ja sam chcę tu na kursy jeć, żebych nauknął lepiej tu serbczynu, te odlazł dzisiaj noś tak leduaj. Mnie sobą rzeczy tutaj tak wiedzą, to nie takie niło. A hej, a też druzy z Prahy, z filozofijskiej fakulty, gdzie sam chodził na kurs serbczyny też za jeden semestr, tak są sam jeli.
1: Jeszcze nie tylko prynij raz w Łużicy?
2: Nic, nie sam prynij raz w Łużicy, zwyczaj tak junu albo dwojce w oblieto, ze swojbu tu smy, ale zwyczaj już krótki czas, tak za prynij czas dalej długo, aj.
1: Co za was dalej na planie stoi, ty we Łużicy albo ze Serbami, albo doko około Serbo?
2: Ja jeszcze tak prawie nie wiem, ale zawieszcie by chcę chustciszo do Łużicy przyjeć, na przykład co na skadżowanku polada, czy bo tak. Też to bych zeznał niekakich sam z nie starych ludzi, to dla za tych, co znają tak zwyczaj są tak podobnie jakaś moje starsze, albo tak. A to też jest dobre, ale też człowiek niekoho sam z nie starszego chary poznaje. Haj. A inak nie wiem, no. Sam przemyślował o tym, jakie by to było z farharią albo z uczerią we Łużycy być. Ale to pak jeszcze nie wiem, czy nieko trzy lata studia mam przed sobą.
1: Utrumny dziak, a wiele uspiech, a przyjął dalej, a znano sobie potem za sobą Łużycy, juno widzi.
2: Dziękuję za wam.
0: Šimon Hertl je svoju serbštinu na ferialnom kurzu Budešinje polepšil, mody Čech mješe serbskih predovnikov Frankenthalu pola biskupic a Beno Šota je so s njim rozmovjal.

Krajaca suchota a dla toho niske pegle rjekom mjestem milinarnjam cyłej Europje žiwinje poćežuja. Mađarske a rumunske dobjachu atomowe milinarnje produkciju iżo redukować, dokaž kłodźenska woda pobrachuje, tež francuske su nikotre wočaltowali za milinarnje we Łužicy, a lipšćanskim rewirje nie widzi łopospoda lejak ponotomu tukwilu žaden strach. Zastaranje skłodźenskej wody nie odwisuje tu a tam bezpośrednio od peglo rieko, ale je mierzurim też przez składy a dodawanie z jamu zawieszczone. Mimo to nie są bloki milinarniów pola nas w leczu, wulka poskitka, zolony je milino dla, tak a tak płynie wuczeżone. A dla toho trzeba ja też mienie skłodźenskej wody. Niedostatka wody dla nietrebachu po lejagu dotali szczerzanu z milinarniów w obmierzować, a to ma tež tak vostač, to potekim. Pola nás tu, šo funguje, boudžak.

Aj, prażne kobaski miachu zawieszcze czera tež w kočebusu. Poradzony naurod do druje ligi to czera bie za energiju kočebus. A to samo z porciju nostalgie. W użyczeniu sumienujce przeciw Hannover 6 a 90 z C1 dobyli, przy tym technicce szitko tak prawie nie bierzesze. Do zawizdania najprydy komunikacja sudników nie fungowasze, a do drugiego poczas, a potem też jeszcze milina stadiony upadne. To kuriozne, hiżo lecze 1970 bie wtedy przy postupnej rie też przeciw Hannoveri w kočebusu milina upadnęła, a też wtedy doby energia. Po 12 letach je kočebus po takim zaso drugi zwiazkowej lize a startuje direktnie z ciomi dybkami. Bez dybka, ale za to z ciomi naprzeciwnymi rotami, za hi so rajna doba za drježanskich dynamoców Nürnbergu tu już nic tak derje. Ano haj, z kopańcu dzie tyś nidom dale za dwie pół mięciny, potom wiazamy kopaczki.

Hej, Hunja, sme słyšeli wo ideji serbskeje swobodneje šule, štož chce svoje dźěćo za šulske leto 2027-2028 na serbskej zakładnej šuli Michał Hornik w Woklecach přizjewić, ma možnosć srjedu 12. augusta od rana na podźěwiećich, hač do 2. maj je přizjewić tam w Woklecach sekretariače, dalša možnosć bude potom štwórtk za tydźeń. Ale dalsze pokiwy mam nietko za was. Wostaniemy nudom przy przyzywieniu. Serbska dekanatna modzina je tyś leca na zromany wulit przeproszena, tym budzie niedzielu 13. septembra. Przyzywić za to mieli so zajmcy jeszcze dżęca online. Link namakacze na internetnej stronie katolskiego posła. Serbskie muzeum budyczne poskicza jutrze od dopołudnia 10 do napojednej poznański poskitk za szklęczne molowanie. Krok po kroku nałożuje tam osobitą umielską techniku, także nastanie na szklęce potem gotowa molowanka. Dzieci od 7 lat może są za to jeszcze przyzywić pod ticket@zorbisches-museum.de. Lečo słońca party, rzeka jutrze Serbskim Szulskim Muzeum Stroži. Posledni prozinski poskito tam je, to u mnie od dopolnia 10, hać do popolnia 3, pądże tam bo party je, a szokło wokoło. Proszę o przyzywienie, miestna są na 8 dzieci obmezowane. Wszyscy uczario, kubario, a też niedyszy a przychodni pedagogojo są jutrze wieczor 6, na Bożym Szu dorożanta proszeni, potem zczyłuje tam rozmowa na zarodzie. A sztuj so za archeologię zajmuje, może jutrze wieczor kamienczanskim elementariu, po takim tam zapadno-łużyjskim muzeju. Nimo poladać tam pędzie od wieczora 7 w studniu Gestewic. Archeologa jest krajno zariada za archeologię, przy tym ujasnitaj, što tuta namakanka w czasu przed niedzie 3500 letami przeradza. A kino pod tłym niebiom zmienia sredu wieczor za soczonym kumcu. Wieczor 9 pokazuje tam Steckelfisch Fiasko. To jest nowy Eberhofer krimi, kisz tej szakle sredu wieczor, respektive sztwórtk potem do kina przyjdzie.

Aj, runje drje mejach pokiwe za was, ale dalši pokiwe za športowych fenu. Dženca za jaso w Birmingham je Europske mistrzostwa lochkoatletice. A direktnie na prynim wubedżowanskim dniu padnu tež prynje rozsudy, prynje medalje so wudźela. Niemske woči mirja so na przykład dženca předušim na olimpijsku dobyčerku w Kulostorku je misi Mabry w Parizu 2024 je jeszcze pod jej holčacem jenom Ogun Leje nastupiła. A překvapjace złoto dobywa, kwalifikacja Kulostorku z żoną započnie so dženca peč pona po 12, po takim przypomniu, finale sleduje potom dženca večo krótko, dokładnie 3 mniejszyny po 8. Napiate budże też na bijanskiej czarie, przedbiegi przez 100 metrów żoną z Ginu Lückenkämpa startuje peč mniejszyny dona po jednej przypomniu, po finale je za 10 mniejszyny po 9 zaplanowane, a finale potom po 9 10 mniejszyny do 11. Dalsze rozsudy padną na przykład wieczo kulostorku muži w 5000 metrach muži a w 4x400 metrach mixt. Ale to bez niemskiego wobczelenia. Hadżo niedzielę są fenoje lochkoatletyki po takim derie zastarani dżęca hiżo z zajmowym zazbiechom. Nitko słyszymy jeszcze Marka Smu, Alozy Chulcu, a potem na bożne słowo.

južo předsledny feriowy tyžeń, krzasny, słynsny, liżojski tyżeń, a ko możemy szukne peżywać, dzisiaj mogę się jacylić na feriowy program, a tak za starszych przysłuchariów bużo to a drugie pedla, co szwerszy się około dowolowego czasu. A jeżeli ja aż wam więcej przerażę, co wam dobre rzeń życzysz, ja sam Ania Kochoć-Warcowa, a wiele wiasela przy przysłuchaniu.

Takegaž su išći ferije mame za vas novosći z Janšojske zakvatneje šule. A zaberame se s tym, kak po šuli dale pöžo, kaž jo šula mimo, kaž maju ukniki abituru ve kapse. Absolvent Dolnosarskego gymnazioma nam ulicujo, co ma ninto predk. Mode umilce okovo kolektiva Vakuuma žinca teke ve srežišću stoje, kolektivka svejši ten tyžin svojo pěš letne obstaše. Jo, a w tym tygodniu 13 augusta dużo tomu 5 a 60 lat, jako su stajili Berlińską murio, przeważujemy wspomnienie na to, co jest z naszą muzyką tygodnia.

A do tego, co wam pak spiwarka Nicole Simonowa ulicowasz albo uspiwasz, aż myżo szo dojśpisz, teka gaż droga dwójka jo, sztucka pasuje dery kszyncajsznym temam, se myslim.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waś, Žižece Pastro.
1: Zaskiego programa.
2: Feriowy program se zase zachopio. Gotujemy ten tydzień dalej z naszymi zwierzęcymi czojenkami. Kokot a kecka dundajo tydzień za groma, że posłyszę. Myżasz o se to przedstajisz, Luzisi.
3: Kokot spiva. Teke ga što pičku živno ugledajo, vjerno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pasviše, dokulaste přijašela. To se vie, až luže tomu spaživnemu porikoju se živaju.
4: Njok, až luže se nama usmeju. Jano dokulaš, nja mygu se predstajiš, až mygu ja byš tvoj přijašelki kriki.
5: Mi to nie meli, ale gaš si to woptyžujo, pen se pyta mój kraj, v ketarym šio lužom šo jadno, kaki porik smej.
4: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
5: Jaga som tvoja přijašelka, kokot.
4: Kikriki!
3: Droga jo bywa daloka a obšiežna. Nijo ga zeušem tak laško, namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš mežo kužde pe svojim živi byš. Skencne pak ste přijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo bywa vednjo, a v noce slipa šma.
5: Co ga jo se ve vašej se stało, až jo ho tak šma?
6: Velika njeglka jo se stała. Venco jo nam nieco zazvobrało. A njento se na nebio vece nie pokazujo.
4: Pikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu dopokazaš? Až jo nie trebašo, co?
6: Mežno, až tak nekak bylo jo.
4: Co by wygronili? Gaż wam swyńco zase dojse przyniosą, ha?
6: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciół. Wszykno dostaniesz.
5: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
4: Ako som to doma teke gotował.
5: Ale doma ga sme kužde že imeli svinco na nej.

Jos bym co zase słyszy, dokoła się kokot z cewej szyje spiwał, daś swym co słyszy każdy żyjętek za was, lubisz się, co szoka teliko dorda kojstwu dożywisz we feriach.

W zakładnej szuli Krabat Janšojcach deje se kapacity rozszerić. Przyjdzie na ją, aż tam było więcej uczniów. W slednym szulskim lesie jo tam dogron made 200 żasów dzisi do szule chodziło. Uszy tego jo na bliskim niegaśnym letaniszczu w Drecach planowany nowy industriowy park. Pizzański amt z tym lice, aż budu se tego dla we bliskości familie zasedlić, a teke Petr Rebaš šulske mestno za svoje žiši.

0: Abiturne přespytowanja są mimo. Absolwenty gymnazjum mają opismo dawno werukoma, a mogą przeżywać prozdniny. Ale nic przed wójkoch. To, że nie osu jeszcze rozsłużył, co bużo pen cynisz, uknusz połowania albo studierowasz, deo se za to z czasem przyzjawisz. A to jo ninto nie uszy czas. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se rozgraniała z absolwentom Dolnosarskiego gymnazjuma w jego planach.
1: Mnie się groni Kacper, są 18 lat stary, a są się narodził w Żarach. Na serbski to jo Żarow. Są takie do Żarow, jako prydne chodził do zakładnej szuli, do prydnej Rydownie.
2: Do drugiej Rydownie jopak już chodził w Hesiebuzu, na szuli Astrid Lindgren.
1: A potem są szedł na Dolnoserbski Gimnazjum w Hesiebuzu.
2: Aż jo familia u sięgnęła, jo miło zawiny.
1: Moja mama jo zjęła hoł za dolnoserbski rozgłos w Hesiebuzu, a nieto ona zjęła za serbskie czasopismo za Rzeszy i Płomie.
2: Jego mama jo Katarzyna Fidekowa, nieto redaktorka Rzeszycego czasopisa Płomie. W Pelskiej nie jo familia miała żadne kontakty do serbskiej Łużyce.
1: Ja myślę, aż są prydny raz słyszał serbską rzecz przez moją mamę, gdyż ona powiedziała albo nieco ceniła za swoje dzieło. A prydny raz są uknął serbską rzecz w drugiej Rydownie hołów w Hesiebuzu.
2: Tam ją miał sasku udzbu, a kopelski maminoriecny gelc ją miał inakszy przystup k serbskiej rzecy, ako nimskie zisi.
1: Wiele wiecy jo było cudze, ale ja myślę, do kolaż są z polskiej, takie jo było więcej laszkę, jako na przykład niemska rzecz. Tu nie są takie rozumieją, a to serbskie jo było laszczej rozumieć, tego dla są, ja myślę, derio uknął serbską rzecz. Ja mam chyście niektóre problemy, gdyż ja powiadam na serbski, ale ja se wiosłem, aż pićku powiadam. Aż do abitura są uknął 11 lat serbską rzecz, jano w szuli.
2: Tak Jotyke złożył abitur z uspiechom.
1: Ja sam miał ustne próbowanie za abituru w serbskiej rzecy, a takie pisne za matematiku, anglisku, a historię. W serbskiej rzecy są dostał 14 dybków. Wielgindarie, jo.
2: Za większy part znajo serbską rzecz przez udzbu, ale czasy ją miał takie zwisk. Serbskim ludziom a tradycjom.
1: Myśmy takie jako cała familia byli w Rogoznie, w Wilmazdow, a tam są takie se obdzielił na zapuście, a są gotowe osoby takie na drugich sach zapust, a takie na gimnazjumie są se obdzielił na zapuście. Są znał niektóre osoby, które powiadają serbsku rzecz. Ja myślę, aż są wiele ludzi zmakał przez moją mamę, to klasz, bo ona chodziła, ale najwięcej są uknął w szuli serbskiej rzecy.
2: Cała familia byli nieto zasej we Pelskiej. Kacper Fidek peżywa najpierw pe abiturnych próbowaniach prozniny. Ale pen zachopił się na zimski semester na uszych szulach a uniwersytach.
1: Kasu prozniny końc, ja co studiowasz? Studiowasz w Poznaniu, w Polskiej, a ja myślę w slawistyku. To kolaż se rad zajmują za słowiańskie rzecy, a takie drugie kulturu albo stawizny. Tego dla ja myślę, aż slawistyka jo wiec za mnie.
2: A za to ma dobry zakład. Wen jo tyke sam zachopił uknąć jedną drugą słowiańską rzec.
1: Jo, ja z doma znają polską rzec, a takie w lichym czasu ja sam uknią ukraińską rzec, a ja już czytam cyrylicu. Ja nie znają ukraińskich ludzi, ale ja sam się wielkim zajmował, jak jo na Ukrainie wojna se zachopiła. A tego dla ja sam chciał więcej rozumieć, co jo było w mediach, a drugich źródłach. A tego dla ja sam zachopił uknąć cyrylicu, a ukraińską rzec.
2: Kacper Fidek widzi zgromadność słowiańskich ludu, a ich rzecu.
1: Słowiańskie ludy są jedna wielka familia. Wiele wiecy są takie same, albo pićku drugie w niektórych rzecach. Na przykład polska rzec jo wielgin podobna do serbskiej, do dolnoserbskiej rzecy, a na przykład czeska do górnoserbskiej rzecy. Ja się za to zajmuję, dokąd się myślę, aż to jo wielgin rzecznik widzieć, kak w historii niekotare słowa suse uwijali, a nie to, kak woni uglidaju, dokulaż suse uwijali.
2: A wen? Jużo Zinsa widzi mężności za powołańskie zieło peździej w psichozie.
1: Ja se teke rad zajmują za polską łożycu, dokulaż ja myslim, aż to jo wiec, w której se nie powiada wielgien wiele w polskiej, ani choł na łożycach. Ja myslim, aż po studiowaniu w Poznaniu ja buziom bydliś w Żarach, w Żarowie, a ja by się zielaś w muzeum w Żarowie albo drugich instytutach za kulturę.
0: 18-letny Kacper Fidek jo se narodził Pelskiej, ma pelską familię, ale wetros jo w Dolnej Łużycy a uchodził Dolnoserskiej gymnazjum. Wynmierza wiedzy, ako jadnu sujańsku rzec, a co studiować slawistiku. Maria Ilikowska-Winklerowa jo se z nim rozgraniała.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: W Grodku są ten końc tygodnia swoje miejscowe jubilej zwiesili, ale mimo Serbu. W Janšojcach a Mostrze mogą się przemysłować, jak dziś niegaźna Janšojcka brunicowa jama dali uwijasz. A w Szkoduje są kokota wapali. Kto ją prydny kral wyrdował, a dalszne nowości słyszysz o ninto w tym dniu. Ja som Diana Šicowa a życzę wam dobry dzień. Grodkojski domowniski svježin při gospě 725. jubileja města jo końc tyženja přivabio jadna 540 ogledarjo do Grodka. Vieraškjo byl svježinski přešik cora z 540 obrazami a 800 sobustatkujúcimi. Z 22 letni Josefi Najorkojc su uzvalili novu sprevinu Nixu, ak bužo Grodk ve přiducem leše při domowniskich svježenjach v regionie reprezentirovaš. Veliki vodkvos jo teke mio berza za negajšnych Grodkajo, kotarich přemysluju se zase do svojego rodnego miesta vrošiš. Jano serske teme su při jubilejnym końcu tyženja widobnie fejlovali. 30. augusta jo pak planowane cełodnione serski mark w Grodku. Co bużo z tej krajinu, kotoraż Janšojska jama jo zawestajiła? To, gdzie gminy Janšojce most a derbno sobu rozłużisz, a se zaprzegnuż do planowańskiego procesa. W przyducych letach, gdzie koncept za uwijanie krajiny sobu używasz, gmeinske zastupniki w Mostrze budu více na swojom posiedzeniu rozsużiš, lec budu pieneze za ten koncept k dispozicji stajiš za przyduce leta. Zakład za koncept južo eksistirujo, to jo regionalne uvišuwe koncept okresa sprywia Nysa z leta 2021. Za Janšojskich a Mostčanskich obedlarju dajo 12. septembra termin za wieženje, žož mogu se direktnie w jamie rozkledovaš. Dopoznaša z teje ture, deje se teke do koncepta zapisaš. V Škodoje su cora žnjone svežin svešili. Obželivo jo se živi žoču a retovalo jo vesem golcu. Vjaco do toga su čo golce novo do možinje přiuzeli. Při ubigovanišču blisko sprevje steva Nesa Valcukojc a aktualna možinska šefuka Annika Tolksdorfojc ogledari v serskej a nimskej rece povitawe. Predne dobešar toga dnia jo byl Maximilian Götzl z Rogozna. Ven pak jo teke vegin aktivny cvonk škodojskeje možine a jo se ako gostne reta obšiliu. Drugi kral jo vordoval Tim Grundke. Češe mestno jo dojšpio Niklas Lenik. Ako kraloki su se uzvalili Johanu Redfeld, Anu Pigolojc a Stelu Gagolojc. Kisawe gorki, na engelski pickles, dostanu svojski emoji na handiju. To jo znate cynil Unicode konsorcium, kotarish postajio standard za kodifizirovanje rece za komputeru a handiju. Veni uvijaju teke emojis, te małke obrazy za malcne zvuraznjenje zacušov w pisanych tekstach. Wad przyducego nalesza, deje te nowe emojis na handijach se zjawisz, mimo teje gorki przyżo teke svetlak, radirovak a monarch mjatelik. Ogledarje błoto mogu potakem pen laszcze pokazasz, że su redne uliet mieli. K niedorozmieszam mężo pak przyż z engelskorecnymi pisarjami. Weni gronie, I'm in a pickle, ja mam problem. Kisowe gorki, te słoże teke przy tej gorcosze wielgin derje, gledamy na wiedro.
0: Wiedro.
1: Hopla nas w podpódniowej bramborskiej wystanio żynca swynsnie przy maksymalnie 2-3 stopniach. Wodpodnia su lokalnie teke deszcz a niewiedra dla gorcoty możne. Teke wicze wystanio swynsnie przy spodobniejszych 3-2 stopniach.

0: Kolektiv za serbsku kulturu a umjerstwo, kolektiv Vakuum, swieži je ten tydzień swoja pěš letna obstaše. Co my wiedzisz, kto są dzwonki kolektiva, a co kšie ze z kolektivom dojšpíš, albo co są z nasz już dojšpíli w tych pěš letach? Luka Lietko, jo dzwonk kolektiva, a jogo mam ninto przy telefonie. Dobry dzień, Luka.
1: Witaj, Anja.
0: Co się krzyli przed 5 latami z nas zmienisz na pelu serbskiej kultury? Dla czego się kolektiv założyli?
1: Jak som ja to rozumiał, a jak ja to czekam, aż do żyńca z niego czują, ja aż wakuum daje na przodu pełniejsz jeden wakuum, jako sme widzieli, a o tam z nas jeszcze widzimy w serbskim świecie, że wakuum subkultury, alternatywnej kultury, queer-feministyckiej kultury, to są byli nasze temy, a to czekam dalej dużo żyje naszych temów za przychod wakuuma.
0: A co tam konkretnie, co się dojśpisz?
1: No ja, to ja powiem ciężkie przeszenie. Aż dają jedno miasto za ludzie, jako są serbskie, albo mają zajm na serbskich temach, gdzie serbsku rzec nauknąć na przykład, ale nie mogą się tak dalej identyfikować, albo jano identyfikować ze swojej kulturą na przykład, albo ze tradycji. Ja, dla nas dają takie wszelkie tradycje miasta, ale eben pićku drugie. A za mnie w Sobińskim muszę ja gronić, to nie stoi przecież w konflikcie, aż dają takie subkulturalne serstwo, a takie skierej tradycjonalne serstwo. Z tej to poprzem podobnej wieca, ja no w drugim zmysle, ale za mnie ja to na kuście potrzebne, aż dają takie jedną subkulturę, a aż dają takie jeden umielski, serski rum, a tak dalej. Dokolaż to ja tak, albo tak skierej mój świat, a za mnie to wiegen rednie, aż przez wakuum nie muszę się rozsłużyć.
0: Co ja na przykład subkultura? Mamy tam jeden przykład.
1: No ja subkultura może być wiegen wiele. Ja bym gronił to już szukno, jako że pićku przeszło mainstreamoju. Also jako ja pićku hynaks, jako ten standard znasz w jednym świecie, w jednej kultury. Na przykład jedna wielka subkultura, jako we wielkich kulturach dają ją punk. Ta punk-subkultura ze muzyku, ze jednego wiesu nastajeniu żywienia, a tak dalej. A ze wakuumem sme takie już o, na przykład punk z piwo nagrali w projekcie ze walizyjskimi muzykarami. Jo, to jest nasz jeden przykład.
0: Kto słysza ku kolektivu już co szukne młode umielce, albo?
1: Tak by ja to gronił. Also my szukne sme niekak aktywnie ze kulturalnymi, albo kreatywnymi, albo takie umielskimi projektami. Ja nie wiem, jak to kuszczę, albo kuszczę się jako umielcowka definiuję, ale zawiesz, że takie wszelkie umielcowki są pedla.
0: A wy na przykład, co wy na tą pylu gotujesz? Ja no jeden krótki przykład.
1: Also ja w Sobiński żyłam ze filmem, ze fotografią, takie raz z grafiku, albo gotuję takie raz na przykład performances, to mieli ustupy. Ja są na taszku Eswajszbie, wakuma, letosa, jeden serski drag ustup miał.
0: Co ja był jeden wyrażk w tych 5 latach? Mogę sobie przedstawić, aż ta taszku Eswajszba jeden wyrażk był, albo?
1: Ja na przodu myślę sobie, aż ja to tak, doch. Z tego już były dwie taszkowe swajszby. Za mnie muszę gronić ta prytna, ja była ta najrytniejsza, dokolaż tam mnie jeszcze super nowe szykno było. A ten wiecor ja naprzodu był wiegin rytnie. Tam ja było einfach cóż, aż dają się to serskie. Nie przecież gronić to serskie, dokolaż co to ja, ne? Ale aż dają się za mnie moje serskie żywienie, der jest wiezasz ze temami kujeności. Są to takie temy, jako mają zawiesz jedne wieste zwiezanie, jako dają ludzie, jako se ze obiema wiecema identyfikują. A ja było jedno wiegin rytnie, tam widzisz, aż nie muszę to być problematyczne, aż może to być wiegin laszko, aż może to być rytna wieca.
0: Luka, Jano, krótko, jak co się nie to słyszysz, ten jubileum, a na co możemy się jaselić? Na który przyjdący event?
1: Also, burstak możemy słyszeć cało z mirą, z zaonu, a muzyku, w zagroży. To dużo zawiesz w jakim rejetny świeżin. A jeden event, na który możemy się jaselić, jest na kusztwa nasza przyjdąca ustajęca. Także dużo podstupimy w kunstwa ein kunsthaus Potsdam podstupimy. A ta dużo się zachopisz 6 a 20 septembra. septembra, tam jo venisaža. My bužamy tam ustajíš, kromaže z kolektívom NSK Neue Sorbische Kunst, a tam budú šake věci vyžeš. Skoro kúšta vesoba v dvakuma, k tomu nieco přidajo, ja myslím sa až v NSK teke, a to budú viele perspektívou a pozíciou. Tam vyžeš v fotografie, až to mylastvie, až to drastvo, a tam napšodu viele pedla bužo.
0: Na to se jaselíme a pen, že chceme nadajde viele úspecha a viele miasta dan into přitom Zwieszeniu waszego jubilea 5 lat kolektiv Vakuum Zwiesze Ninto Sobedu, a przy telefonie jo był dzwonk Luka Lietko. Uczabny żyjek za te informacje, Luka.
1: Uczabny żyjek, a rytny żyjnie

W tym tygodniu 13. augusta budżet tomu 5 a 16 let, jako su stajili Barlinsku murju. Przewożujemy to wspominanie na to, co jest naszą muzyką tygodnia. Zachopio spił pod tytułem Mury polskiego piosenaria Jacek Kaczmarski, a toż ten legendarny protestny spił z lata 1978 się uwijał do inoficjalnej hymny Gibania Solidarność. Win opisuje wetryszy murio, podtwacowania a popajzieństwa, slezy zeleznego zapowieska.

0: Sobotu su we Werecach stoletne obstarše Jacłokojce drastwinego doma wesłyšili. Tam oprowaju wědu w serskej drastwie a dawaju ju dalej. Na jubileju přišło wiele luži z Dolneje a Górnej Łužice. Najwięcej gosćo přišło w serskej drastwie abo na nimi w drastwinach Žilach. Wiednica doma Kirsten N. Bejmowa je ogledarjem drastwiny dom pokazała a jo rozkładła z cym se tamne towaristwo zabiera. Drastowy dom opytuje tradiciju a nowe technologie zwiezaż. Zgromadnie ze młodymi fachnikami projekta Drastwa Digital żywają na tom serskie drastwy digitalizować a ako trzydimensionalne modele przedstawić. Ronocasnie dawa starsza generacja praktisku wiedu moczem dalej wed przyrezania a szysza aż k oplewaniu tradicjonalnie drastwy. W srežištu doma stoj zachowanie serskej kultury groni Werner Böhme ze spieš a 80 letami najstarszy dzwonk familie.
1: My prajeme, te rič je zasadna za serbstwo, ale tyž drasta zúrazni tak rec serbsku dušu a serbstwo, dokąd ja wiem od mojej wołki, a też od mojej maczery, drastu w oblesć a nosić zwurazni serbstwo. My czujemy też stajne dżęca iście, że się nieco zmieni, gdyż holcy tu serbsku drastu nosza. A ja to dla my prajemy, przez nasze dzieło my stajne iście mamy tak rzec serbskie barwy tu w Wojerecach.

0: Zatkula. Pišče raz, ja vas celo utro mnie pojitam. Tu dorožan tak dalšie a s tym hojtež poslednej stacji našeje beachvolleybulovie Ture 2026. Wiesotež při posłuchario před radiom stroju. Přichodny tydzień je potekim, hižo tak daloko smiemy so na wulki finale našeje Ture wieselić. Kotrž budže, kajž předso v Miłoćicach pola popkec Jechanskej hali, telko môžu hižo raz přeradžić. Bio usłania zonicze szitkę dalsze informacje z dziela tež nowostki, ladajo na turnier a przyzywienia za tutun. To nie smiecie potekim na żaden pad skomdzić. Wienujemy pak so tež wiesnym partiam a drugim pisanym temam. Ja so wieselu na przychodnej dwie hodzince, wo sebie tež dokelż zmiemy fecich hudźbu, hyno Klaudiuso.
1: Dobry wieczór tež od mnie, witajcie na przedposlednu stację do Rożanta, tu w Rożęcze hižo, wo cześćich dobra hudźba beži. Tu iż chcemy z tym tu na szczelaku nydom pokroczować, po takim mam dżęca za was rjane hyty sprzyjotowane. Chcemy mierne zapoczeć, a to ze skupiną Tempo City, ona ma za was spił Self Aware. Aj serbska hudźba vás vězo tež očakuje, Milena Vočorec má nový spěv Skovaná ľubosť za vás. A za tých, kýž bych na festivalu Meta Solis, nesme vězo spěv Three Little Birds Bob Marlia pobrachovač.

0: tak słyszymy też można chwilam śmierć, co możemy dojść o tym zapisać.
1: Ale kiedy to robi, to ten mecz 4 change. To by za nikę planowane.

0: Wuchedukę się uprażę jara, jara wiele hućby poskam, ale też podcasty, ja się tam informuję, czy switch, czy z polityku, gospodarstwo.
1: WhatsApp, na drugie szat, tam, drugie szat, na ja służyłem. Z ludźmi muszę do kontakta szynć, czy wy, bochu mi szajne boli, no.
2: Ja bym brał telefon albo WhatsApp, szako jem się z tute, dwieo, systema i na jace komunikuje.
3: To zrenike, jara, wupę klinci, ale Instagram, Instagram jest tola jedna platforma, gdzie stejesz serbskie wodycy kluby, a gdzieś wiele znatych, maja tak rzeczy historie, ich nowoszcze, a przez Instagram jest tola gdzieś wiele o serbskich, hej, partyjach, eventach zoniu.
4: Tež serbskim odžinje je WhatsApp, potekim jara važna, kajž tež Instagram a Spotify ste važni za pravu hudžbu popuču. A spravi hudžbu, dže to njetko nedom dale, potem so za so slušime.

0: Minęły koniec tygodnia odmierz so Radworju leca hižo piaty raz barowy festiwal. Miesacu do toho planowaše orgatrup festiwal przy Možinskim klubie. Tydzień do toho započaso potom na dwa areala. Miachu tam dwaj stanaj, kajž tež technobunker. Nasz zatkular Claudius jest so z klubowym szefem Felixem Bauchom rozmawiał, a so opraszał, jak by się koniec tygodnia natwarzony.
1: Koniec tygodnia na sobie by tak natwarzony, że jsme mieli piatk, nasz knajpenkwiz, nasze natoczone piwa, gdyż mu kuźle to czynimy, a pan mena o bóle za wesku, kus takie, za te kus starszą rodzinu, po reje. Pan jsme mieli wczoraj, w sobotu, potem naszą wielką party, nasz wielki barfestiwal, gdyż ja te wiele młodzi na Szyszła, są się weselili, są miejsca za niekako około 300 posta do 400 ludzi byli, a niedzielu już mieli jako mogę zakończono rano frischopem z chrześcijańskimi muzykantami, a po poskitku za dzieci, a hej, ja uprawiam to będzie super koncertyna.
0: Aj po takim deredosć był on opytany, tutun barowy festiwal lieca, super takim jara spokojom Radworju.

Haj, pozadku, nasz Franz runje przychodnu rutu turnierie przypowiedzi. Runje smy słyszeli o Barum Festiwalu, to by po takim partii, kotraż jest o kunst tydzenia Radworju odmiła. Sezona wiesnych partii, ta pak nie jest z tym dawno jeszcze zakończona. Za przychodny tydzień po takim 21 do 23 augusta odmiła so Komoru je na przykład dalsza taka feta. Komorowska modzina chce z wami miastem znatu Hutowa Nights Party w oswiecić. Piatka sobotu, co tam hejsuje? Sobotu samo na dwiema jewiszczomaj. Jednu mainstage a jeden technofloor z meja. Ericsson, Kleptograf a Hangover Crew steja na przykład za DJ-owym pultom. A niedzielu potom jest wólbne popołudnie planowane z gulaszowej kanonu, postkitkami za dzieci a też małym programom modziny. A my nie bychmy zatkula byli, gdyż nie bychmy tu dżęca mieli tykety za was, po takim możecie dżęca było usuwania tu kartki za tutun kunst tydzenia dobyć. Tu i chodzince potom, mały challenge, tu rożyńcze, szczuśce po takim do Komorowa na Hutowa Nights Party, tu niech potom rady z sobą czyni asi, oj, znano z troszku z Bożą, kartce za Hutowa Nights zdobudzie.

Kaj Ročo tu live z Rožanta, tu runje pjesku rajete mustwe Klumpaki a 12.690, potekim hoj trošku starša generacija, tu dženca, ale to je jara renje, to so wiezo tež jara veselime, a tež tu dženca roženče mamy wiezo wieste motto, kjeć bubul, mamy wiezo motto, to sme přez našu celu beach touru mieli, haj, taki running gag, wie ein Jens Zerek, so sme na kujde Party, ja ich noch praju, na kujde Staci, jeden Motto si přemyslili, a Jensa je tutun Schlips a Mucha, sei ich bitte den Kulowie, bitte Kupanska Drasta, wot powieduje Klesne kupieli, gdzie się so nasza stacja tam odmiewa. A gdyż tu dżęca ladasz do ludzi, potem też uladasz niekotrych z muchu albo ze szlipsom. Kreatywne szlipsy sam iżo widział, jeden z saksofonom. Co troszkę decentne z oblekom, tu nie jest nikt przyszedł, kiedy to poprawom herak tu na putniskiej wódce z właśnią. To by dżęca troszkę przewele było. A tu składność nierom raz użył, zo naspomnił, że jest jedna mucha pola na złote dała, jedna taka oranżojta, szikłana poprawom. Štuže po takým svojom muhu tu zubil, ja neviem, hač při ráču, abo hevak niedže, tun si môže ráde prítku svoju oranžoj tu muhu zaso vôtev zač. A potom za niekotre menšiny činíme tiež tu roženče zaso skupinský foto, što zatím si to poprom tiež kúžde, miestem hižo by dobia viedžeč, ale ja to potom ešte raz rozkladu, ale hižo netko raz za ľudí tu, za niekotre menšiny potom činíme skupinský foto.

jede holi, kaž po Bože voli. Spěwachu a dźiwachu, dąž kóže stał im boli. Spokojeni ludźo, pokrajenje budźo. To mi zna, a to mi zna než udźom. To mi znaje jenož tam, gdzieś astajne przebywam. Naše leso, naše hona, našu rolu w obstaram. Słońca skadža a soku a dźiwam, dźiwam w obstanie. Znano mača dźiwam wokół swojby šitko w ostanie. Na rudnym našim statoku, z wutro by on lubuju. Skicza moje swojby skoł statok generacijo. Tule statok zboža se i cibi tu ze sviru. Kupo svojich wódco hajt, žoniš moc z stałach su. Čišinski je spiwał, kvališe si kraj. Nie spoce je dźiwał, statok budže raj. Hajt do niš ciemne moce, cedža čim zač. Przikranu so noce.

Tomi zna so z wama, abu jama, hola żonowana, zatamana, wuboka to rana, kiś czasem lid ma żyje, ale skiery dale nie. Statok tu co zatypia, cuzy na to pije, ciebichu nasze plony, ciebichu nasze zmije. Takie stare szymko, powia swoko szije, smolo złudne zapaka, gdyż niebo zjebie z wulera, jak sabo so sabije. A chudna swoja wies, so przemni na jezo, ciecie przeco wiac, haj, na wiezo, przecowe

Sepkula. Jetzt müssen wir zabirali skopańcu, nietko poradamy Morec na puće. Kolesowarski sport, tun dožiwi tučasnje woživjenje, Morec prawy revival. Pola amatero, respektivnie hobbyowych kolesowariów na jednej stronie, a to też przy temperaturach około 5-30 stopniów. Ale wiesz, też pola profiów, tak też wczoraj na przykład żony Tour de France 5, gdyż so z 9. etapu nic zakończy. 5. edycja żonskiej Tour de France to bie, a drugi raz samo niżo zimianka Demi Vollering uwiedziła niedobycz. 8 sekundów przedskoka miesze do posledniego bieha na polsku kolesowarku Kaziju niewiadomu, ale po niedzie 100 km a 2100 wysokostnych metrach so Vollering suwerenie przesadzi. Dobry úspěch z Niemskeho wida poradzi so Antoni Niedermajerec, 4. miestno dohromady a biały triko, po takim najlepsza moda kolesowarka, wszako by to jej debi. Hoj, na każdy pad nadzieja za przychod, z Niemskeho wida.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: Gdyż chcecie so za nasz Zadkula bić w finale w Miłocicach porany Szoplicz, możecie to 15-8 junia w Miłocicach czynić. Tam w odmiesto mianycy beach volleyballu turniowo pokal Miłoczanskie Żaby. Startuje tam w 14 godzin. Mustwo w obstej ze 4 do 6 rajerów. Startuje penes je 5 euro na mustwo. Przyzywić możecie so hać do 14-8 pola Szymana Reora. Wocielne neremecie so postaraja po takim ap do Miłocic. Od 21 do 23 odmiewaja so w Komoruje za so Hutua Nights. Piatk smiecze so na fecich wieczor z DJ-ami Veselic, Raja, Ben Davis, Elektrozalat a Hangover Crew z Wotroa. Sobotu dje potom nydom dale, to maja na mainstage party z IGK, Diskothek, DJ-om, Ericssonom a Kleptografom sprzyjotowane. Kajs loni też iżo oczakuje was w Komoruje Technoflor. Z niedzielniejszym swoimnym popodniom dadzia potom koncydzie na Wuklin Chet, tam maja wszelakie poskidki za dzieci. Mezruj możecie tam łonią w oboru zeznać kajszcześ, co na program Modziny Wieselic. Szczuś ma sobotu 22.8 raczolość, co z przeczelem i ucychnować, a co z potosce ubiedzować, niech co do Kopsina poda. Odczona czolin cicci startuje tam mianujcy Power Serbia w ubiedzowanie. Przyzwyć możecie so za to na Instagramie pola Nuprako Modziny, albo też pola Tułostwa Pauk. Maksymalnie 5 ludzi smycie w mnóstwie być, a z najmniejsza jedna żona dobi podla być. Po takim niemale samstne kajsz pola naszej bicztury. Po takim nie zabudźcie se do protyki zapisać. Przyzwyć możecie so hać do sredy. Dźensa smywy Rożyńcze to je posledná stacja do wulkeho finala naše beach volleyballowej tury w Miłocicach. Witamy was w přichodnu pondželu hižo w 17 hodin, zo bychmy mohli na pół šesti turnier zahajić. Regule sú, zo trebače jednu holcu, kajž tež cioch, kýž moža serbse v mústve, a ešte dobili so na znajmenša jednej stacji v občinič. Očilne deremeče so tam, kajž kuže leto bobke svojva postara, potek im hač do pundžele. My so na vas veselime.
0: Zadkula.
1: Zadkula. Tu sem doma.

Ladowy nadczasnik je krótko ponad po 10 hižo po takim naszym usuwaniu te kila są ke kunce, też nasz turnio wiezo tu rożeńcze są ke kunce kila, a ja poladam tu skrótka na plan z mym miastem hižo po finalu. Po takim, hoj, horca faza bieži, finale są bliži. Piwo Elita, Dziwa Mieszyńca to je prini mecz, a Janżelk wysoko 4 przeciwo MK Miłoczycam. To je drugi mecz w półfinalu, potem w finalu chcemy so troszkę bliżej volejbuli winować. Nietko jeszcze raz, posledna pokazka na przyzywienie za nasz finale. Ja wiem, to smy już mieli, ale to nie ma już usto dość. Rec, szako so potem też przed co wiec, to wiec łopak czynia, a mustwa so potem odpowiednie merzaja, co znacz nie są przyzywieni. Ale hej, ważne jest, że są wszyscy na te regule dżerża, dokąd mamy po złuczonym właśnie poprawom przeco wiatr przyzywieniu, hać mnóstwo, kiż może potem na końcu sobą rać, to są 20 czy maksymalnie. Po takim skrynia dorbicie, albo zcie dorbili, co z najmniejsza junu na jednej z naszych stacji w biegu beach volleyballowej tury w obdzielić, a sobą rać, tam liczy te mieno, z którym zcie są odpowiednie na tej stacji przyzywili. Cio rajero, abo ci rajerki z waszą mnóstwa dobra serbsce moc, kóżdy rajer dyrbi z najmniejsza 14 lat, stary abo stara być, kóżda rajerka, a kóżde mnóstwo dyrbi z najmniejsza jednu holcu, respektivnie żonu mnóstwie mieć, a hoj, od dżęca 10 potajkim, hoj za 20 mięci no niekak, smiecie so potom przyzywić, tam też wam doporuczu spieszny być, dokież, hoj, tam zdziela o sekundy, że potom stu smie soborać, a stu nic. Nam napisać mailku jenoż to liczy na zatkula@mdr.de a nic zabudź wiezo te mieno toho mustwa napisać, kaj też nałodu a jeho kontaktowe daty a ta nowoska je też nam na kóżdy pac najmniejsza ci hesła k waszemu teamie napisać, haj my chcemy wiedzieć, czy zwodkaście, što jeszcze znano, kakście są namakali, jakie konstelacja nastała, jak usto rajecie, a gdzie to po takim informacje za nas, a potem też prajene prynie 20 mustwo, kotreż so przyzywi, a szitkę umienienia spielni, szitkę umienienia, to je ważne, smie so na turniery łobdzielić, tu już wam wiele uspiecha, a to też iżo pokazka za przyciągny tydzień, tam je potem start, iżo na po 6, tak so dobicie 17 godzin, iżo namiestnie być, a so przyzywić, też to jara ważne, zostrze z dybką, pečich v Miłoczycach a na po 6 potom na Rajnišću stejče, dokež tež tam, když se tam še pozdže, hoj, to je potom še sami vina, potom može se so tež diskvalifikovač.